0: Polska, hity na czasie.
1: Oh, mami, yeah! Bułka z masłem, francuskie śniadania. Smakowa.

gotowi na najcieplejszy dzień od początku tego roku? Pomyślcie, jakie to jest piękne uczucie. Jeszcze cała niedziela przed nami. Domowe obowiązki ogarnięte wczoraj. Można odpoczywać. Zapraszam was na kawkę na świeżym powietrzu. Z hitami na czasie. Już teraz numer, który was dobrze nastawi na dobry początek dnia. Aziz Amod, Ed Sheeran, który ostatnio się na łyso ogolił. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Cardinal Official i Akon w Radiu SK. I tak się fajnie, przyjemnie bujamy z hitami na czasie w niedzielny majówkowy poranek. Coś pięknego. A w Zabrzu, to słuchajcie, jest teraz wielkie świętowanie. Przypomnę, Górnik Zabrze wczoraj wygrał Puchar Polski. W wielkim finale na PGE Narodowym pokonał Raków Częstochowa 2-0. I to trofeum po raz pierwszy od 54 lat trafiło w ręce Górnika Zabrze. Także słuchajcie, ja nam wszystkim życzę tak dobrego humoru dzisiaj, jaki mają pewnie wierni kibice Górnika.

0: Tego kopa Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. To są majówkowe hity na czasie, a ja się muszę wam czymś pochwalić, bo się po prostu uduszę, słuchajcie. Zrobiłem coś po raz pierwszy w tym roku. Wyszedłem rano do radia bez bluzy w krótkim rękawku. To jest coś niesamowitego i wam też to polecam, bo dzisiaj można. Ciepło w całym kraju. Wszędzie świeci słońce. Najchłodniej tylko w Zakopanem będzie około 20 stopni, a tak poza tym 25-26, a miejscami nawet prawie 30 stopni. Więc ja mam pytanie do was. Co wam dzisiaj sprawiło taką wielką przyjemność, jak mi wejście do radia w krótkim rękawku. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Może jak wstaliście, otworzyliście okno, usłyszeliście śpiewające ptaki i zaciągnęliście się świeżutkim letnim powietrzem? Czekam na głosówki na messengerze Radia SK i za chwilę gram romantycznego Alexa Warrena. Może do romantycznego śniadania we dwoje?
1: Radio SK. Reklama.
2: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: antenie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
6: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

Łagodne dźwięki. Idealne na spokojną pobudkę w majówkowy poranek. Teddy Swims w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co wam dzisiaj sprawiło przyjemność, bo mi sprawiło przyjemność po raz pierwszy w tym sezonie wyjście do radia w krótkim rękawku. Tomek pisze, że dzisiaj jak wstał, to okropnie mu się nie chciało robić śniadania, ale zobaczył, że zostało mięsko i pomidorki z wczorajszego grilla, więc dojadł. Tomek, domownicy mogą ci podziękować, bo ty zadbałeś o to, żeby się jedzenie nie zmarnowało. Od tego jest ojciec w domu, prawda? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj sprawiło przyjemność, tak jak Tomkowi do jedzenia z wczorajszego grilla. Śmiało się nagrywajcie, a dla wszystkich podjadaczy za chwilę nowa BB Rexa.

0: nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic, dlatego jestem w szoku.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. I wkręcaj znajomych na SK.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, to Sylwia Grzeszczak.
4: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lodi Bank.
5: Tu Maryla Rodowicz.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
8: I Mrozu.
9: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
1: Teraz masz je wszystkie.

0: polskie hity.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Najlepszy polski hip-hop.
3: Największe rapowe hity.
2: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
3: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
2: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
3: Rap 20 w SK.
2: Każdy poniedziałek po 23.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
5: I po reklamie.

I proszę bardzo, bez zbędnego gadania wracamy do grania. SK jest dobra na majówkę, nasze hity na czasie możecie zabrać i na plażę, i na kanapę. Do samochodu też, wiem, że niektórzy teraz pędzą na jakąś rodzinną imprezę. To ja zagram nową Bibi Rexa, a potem fajne trąbki od Faruko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio S. Radio S.

podłogę Boots i jedziemy razem z hitami na czasie. Gips w Radiu SK z dedykacją dla tych wszystkich, którzy już zaczęli majówkowe powroty. Tak jak Basia, która daje znać na Messengerze Radia SK, że już się tam z mężem upakowali do samochodu, fura zatankowana, kupili kawkę na stacji benzynowej i właśnie wyjeżdżają z Zakopanego. No to SK jedzie razem z wami, mamy hity idealne do samochodu. Ja obiecuję, że będę grał tak, żeby pobudzić drugą połówkę, żeby nie chrapała na fotelu pasażera, chociaż z drugiej strony, jak druga połówka chrapie, to nie trzeba robić tylu przerw na siku, prawda? Miłej podróży wszystkim życzę, Rudimental i Kalit już teraz.

0: dobrego newsa mam dla nas majówkowego. Kiedy my grillowaliśmy, on się przebudził. Robert Lewandowski.
1: Dośrodkowanie na lewego, gol! Bramka dla Barcelony, 80. Pierwsza minuta.
0: Lewandowski strzelił pięknego gola z główki. Barcelona wygrała 2-1 z Osasuną i jest już o krok od zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. Także trzymamy kciuki za Lewandowskiego, żeby nadrobił tego wczorajszego grilla.
2: Reklama. Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
3: gdy Robert strzela na wyjeździe,
2: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: I po reklamie.

U nas zawsze najlepsze nowości BTS w Radiu SK. Gramy hity na czasie i zabieramy was na najlepsze koncerty tego roku. Tylko w Radiu SK do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Warto słuchać Radia SK przez cały najbliższy tydzień, bo my was zasypiemy biletami na Matę. Żeby je zgarnąć, wystarczy, że wejdziecie na sk.pl i za darmo się zgłosicie. Musicie tylko przekonać nas, że to ty albo ty jesteś największym fanem Maty na świecie. Podwójne zaproszenia czekają. Hity na czasie też czekają i po 12 gram Kungsa i jego Galaxy.

0: reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
2: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
3: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
4: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
6: Zaczęły się powroty z majówki i są pierwsze korki. Stoi Zakopianka przed Nowym Targiem, A4 na obwodnicy Krakowa. Korkuje się też A1 od strony Gdańska przed węzłem Kopytkowo i S3 na wysokości Goleniowa. A Radio SK jedzie razem z wami. My tak będziemy grali, żeby wam się w tym samochodzie w korku nie nudziło. 21 Pilots na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 12.

0: Black Eyed Peas i teraz uwaga wszyscy razem. Tak gra Radio SK, to są właśnie hity na czasie i tak będziemy robić pod sceną 17 czerwca na Stadionie Legii Warszawa. Black Eyed Peas zagrają na Warsaw Music Festivalu, a w Radiu SK będą do zgarnięcia bilety. A tymczasem mamy pozdrowienia od Jagody z Gdyni Orłowo.
1: Jesteśmy na molo, full ludzi, cieplutko. Ale na rowerze trochę znalazłam.
0: A, czyli jeśli na rower nad Bałtykiem, to lekka bluza się przyda, ale tak poza tym to jest, słuchajcie, wakacyjnie, miejscami prawie 30 stopni. Czyli drugi dzień z rzędu w Polsce jest cieplej niż w Hiszpanii. Wcale nie trzeba za granicę jechać, żeby się poczuć egzotycznie. A po drugie, to oni tam nie mają takich dobrych gofrów i zapiekanek z baru przy plaży.

0: Shakira i Dizzy Rascal z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a to jest jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie cały czas można zjeżdżać na nartach na naturalnym śniegu. Kasprowy Wierch. Tam zima ciągle trwa, słuchajcie. Tam jest sezon narciarski i są osoby, które dzisiaj zamiast grillować albo leżeć na leżaku, mają na sobie grube kurtki, zimowe spodnie i zjeżdżają na nartach. I tak będzie do godziny 16.30, bo potem wielkie zakończenie sezonu i koniec zimy. Dlatego my w Radiu SK, słuchajcie, już ustalamy kurs na lato. Na pewno przed 13 zagram numer, który w tym roku może podbić wakacyjne playlisty. Tak czujemy. Nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w SK.
1: Reklama. Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 tysięcy piosenek. To więcej niż jeden

0: się w Esce.
1: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
3: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my wiemy, że to będzie hitem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ma nowy hymn męskiego grania, a to mówi do was Mati Fuczyło.
2: Dzień dobry.
1: Mati dzisiaj, słuchajcie, biegał, spalał kalorie, spalał wszystkie grille majówkowe na biegu Konstytucji 3 maja, tak
2: i
1: jest?
2: Chyba, tak, i chyba buty też do biegania spala po tym biegu.
1: Czyli Mati jest w formie, jak słyszycie, dokładnie, ale ma siłę, będzie z wami odpoczywał i gra oczywiście najlepsze hity na czasie, co tu ciekawego. Tam słońce, gdzie mnie Wiktor Dyduła wakacyjnie się
2: no
1: zrobi.
2: No i Dracula też będzie Tame Impala, więc będzie bardzo przyjemnie.
1: Zostańcie z Matim.

0: Widzicie mnie? Halo, widzicie? Jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
1: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białorzewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Najlepszy polski hip-hop.
3: Największe rapowe hity.
2: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
3: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
2: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
3: Rap 20 w SK.
2: Każdy poniedziałek po 23.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
5: I po reklamie.
6: Łukasz zdradził, że dzisiaj biegałem, chociaż aktualnie uważam, że to był bardziej trucht, ale sprintem za to opowiem hity, które będę dla was miał, a raczej zapowiem. Tame Impala, Jenny, Dracula, Wiktor Tyduła, Tam Słońce, Gdzie My i ja, Mati Fuczyło, cześć! Minutka do 13:00 gramy.

to Really Don't Say That w Radiu SK, 15 minut po godzinie 13 w niedzielę Wesce. A wiecie, że coś ciekawego dzieje się we wschodniej Afryce? Słuchajcie, naukowcy odkryli tam, że skorupa ziemska jest dużo, dużo cieńsza niż wcześniej sądzono. Słuchajcie, chodzi o to, że ma około 13 km zamiast ponad 35, a to oznacza, że trwa proces, który tę skorupę rozciąga i osłabia. W skrócie, płyta tektoniczna rozdziela się powolutku na dwie różne części i wszystko wskazuje na to, że w Afryce powstanie nowy ocean, bo w tę szczelinę wleje się kiedyś woda z Oceanu Indyjskiego i Afryka zostanie podzielona. To teraz jeszcze kwestia tego, kiedy to się wydarzy. Za kilka milionów lat. To jeszcze trzeba poczekać.

0: To jest prawdziwy hit zawsze na czasie. Britney Spears i jej Toxic, ja tymczasem jestem sam w studiu, wokół mnie nie ma tutaj nikogo i przeczytałem artykuł o tym, co to oznacza, gdy mówimy sami do siebie. Ja co prawda w studiu jestem teraz sam, ale przecież mówię do was, więc to trochę coś innego. No ale przyznam wam się, że do siebie samego gadam często na przykład w domu. I uwaga, były badania, które sprawdziły, co to tak naprawdę oznacza i czego się dowiedziałem. Uwaga, mówienie do siebie zwiększa koncentrację, efektywność i motywację, a do tego pomaga w rozwiązywaniu problemów. No, czyli jestem już spokojniejszy. A jakie ja śmieszne żarty czasem sobie sam opowiadam?
1: Rama.
2: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
3: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lady Bank.
4: Tu Maryla Rodowicz.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
7: I Mrozu.
8: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
9: Teraz masz je wszystkie w jednym radiu.
10: To jest właśnie SK2.
11: SK2.
12: SK2.
10: SK2. Najlepsze polskie hity.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko.

0: można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i jego sezon, a sezon wraca na alergię. 6 minut do godziny 14. Tak, dzisiaj mamy Święto Konstytucji 3 maja. To jest piękny i bardzo, bardzo ważny dzień, ale dziś mamy także Dzień Alergii. Dlatego wszystkich alergików pozdrawiam serdecznie. Jestem z wami i wśród was. A u nas zaraz newsy.

0: Reklama.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć?

0: dla innych. Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: 100 lat, 100 lat!
2: Jak tu nie lubić urodzin, skoro możesz zacząć je w takim towarzystwie?
3: Codziennie rano u Jankeza,
4: Kamy i Wiktora.
3: SK budzi urodziny.

0: dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
0: I po reklamie.
2: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Andrzej Poczobut odznaczony orderem Orła Białego. Uroczystości odbyły się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenie wręczył prezydent Karol Nawrocki.
3: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby o gloryfikację których byłem oskarżony.
2: Mówił Andrzej Poczobut. W białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwięziony za krytykowanie władz Białorusi. Krajowa 15 zablokowana po zderzeniu 3 samochodów. To w Brzeźnie koło Torunia. Jedna osoba została ranna. Trasa pomiędzy Toruniem i Kowalewem Pomorskim jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Po majówce czas na maturę. Jak nastroje uczniów?
4: Stresuję się troszeczkę. Bardziej matematyki.
5: Trochę się boję polskiego teraz.
6: Nie czuję zbytnio stresu.
7: Szczerze polski najbardziej, myślę. A potem już spokojniej.
2: Start matur jutro o 9:00. Na początek język polski.
8: Ale przed maturami jeszcze niedziela. Jak wam ta niedziela mija? Czy mieliście jakieś misje specjalne? Koniecznie proszę mi o nich opowiedzieć w głosówkach na eskowym Messengerze. A ja gram Tate McRae, Just Keep Watching, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: zaraz.
1: Reklama.
2: Teraz. SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
3: Sformowanie Gen Z.
4: Pokolenie młodych.
5: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
2: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
6: No można się zakochać, nie?
7: Nie, no tak.
2: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce?
9: Sprawdź to.
2: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez was numery.
9: A do naszego studia wbijają goście.
2: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
9: Głosujecie na sk.pl,
2: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
10: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.

I Can't Deny It, Jazzy w Radiu SK, 5 minut do 15. Zbliżamy się do tej 15, ale zbliżają się też, słuchajcie, koncerty Maty. 15 maja on zagra na Stadionie Narodowym swój koncert The Best of Mata z największymi hitami. I pytanie, kto chciałby się tam wybrać? SK może wam w tym pomóc. My takie bilety mamy i chętnie je wam oddamy od jutra. Dzwonimy właśnie do was, więc sk.pl, tam trzeba się zgłosić. Radio SK. A u nas zaraz newsy.

0: muzyki.
1: Masz teraz w jednym radiu.
2: Sanach, Zawiałow, Podsiadło, Grzeszczak,
3: Lady Punk, Perfect, Tila, Bye.
2: Jeszcze jedna eska do słuchania.
4: Jeszcze jedna eska do słuchania.
1: To jest właśnie Eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
5: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz, 28-letni motocyklista, zginął na miejscu. To w miejscowości Tuczna na Lubelszczyźnie. Policjanci ustalają okoliczności śmiertelnego wypadku, mówi Katarzyna Kongolińska z bielskiej policji.
8: 62-latka, kierując samochodem podczas skręcenia w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
7: Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Nie tylko Andrzej Poczobut. Prezydent na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczył dziś jeszcze 3 osoby orderami Orła Białego. Otrzymali je dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji z czasów PRL Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. 2 miliony osób zebrały się na plaży Copacabana w Brazylii. To przez darmowy koncert Shakiry, przekazał burmistrz Rio de Janeiro. Było to kolejne z wydarzeń mające ożywić lokalną gospodarkę. W poprzednich latach na plaży w Brazylii występy dały Madonna i Lady Gaga.
9: Poglądam na termometr. U nas 26 stopni i kto by się tego spodziewał, ale w czasie majówki to kto by się tym nie cieszył, prawda? Korzystacie z pogody? Czekam na dowody na eskowym messengerze i mam nagrody. Mati fuczyło, nie czuję jak rymuje, Sanach i ETC na disco.

0: Don't stop the music. Nie wyłączajcie muzyki. To Rihanna w Radiu SK 16 minut po 15. Zakładam, że wielu z was w trakcie tej majówki mogło powiedzieć coś takiego. Nie wyłączajcie, nie kończymy jeszcze. Ile ja swoją drogą dostałem od was zdjęcie z tego, jak korzystacie z pogody. Niektórzy są na działkach, niektórzy na plażach, inni na grillu na przykład. Zazdroszczę wam bardzo. Ale słuchaczka Paulina nagrała się i ona też korzysta z pogody.
1: Hej, słuchajcie, korzystając z pogody wzięłam syna i dwóch jego kumpli na plac z zabaw i powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę. Oni siedzą, dubią w piachu, budują jakieś zamki, fortece, fosy, a ja siedzę na ławce z słuchawkami na uszach, pełen chill. Prawie jak na plaży.

wam, że to był strzał w dziesiątkę. Oni siedzą, dubią w piachu, budują jakieś zamki, fortece, fosy, a ja siedzę na ławce z słuchawkami na uszach, pełen chill. Prawie jak na plaży.

0: Muszę wam powiedzieć, że jakoś tak robi się jeszcze bardziej gorąco, kiedy słucha się Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 29 minut do godziny 16, a my gramy dla was bardzo dużo hitów. Przed nami jeszcze Jason Derulo i What to Want Me, będzie też Oscar Sims i No Co Ty, a jeżeli wy, czyli ty, chciałbyś albo chciałabyś wybrać się na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu, to my jesteśmy w stanie wam to zorganizować. Mamy dla was bilety, mamy dla was lot i mamy dla was hotel właśnie w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Mamy już też informację, że pierwszą zwyciężczynią jest Kinga, która ze swoją osobą towarzyszącą poleci razem z nami na koncert Harry'ego Stylesa, a jeżeli wy jesteście wielkimi jego fanami, to sk.pl, tam zgłoszenia trwają i tam warto napisać kilka zdań, bo my szukamy największych fanów Harry'ego, którzy chcieliby polecieć z nami i zobaczyć go z bliska. I usłyszeć.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
1: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
0: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
2: Nie, Boże!
0: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
3: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
4: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Chcesz być z muzą zawsze na czasie? Mamy dla ciebie YouTube'owy miks.

0: To Teddy Swims i Mr. Know-It-All. A to jest SK 5 minut, zostało to o 16. Przed chwilą natknąłem się w internecie na filmik zmierzenia największego żyjącego dziko węża. Ma ponad 7 metrów i waży prawie 100 kg, więc ewidentnie internetu wystarczy mi już na co najmniej tydzień. Ale hitów nie, Kungs to już za chwilę będzie też Sean Paul.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: promocja.
1: Uwaga, uwaga! Wasz telefon może zadzwonić w każdym momencie.
2: Trzeba dzwonić po armaturę, albo ewentualnie wpisać się w grafik, żeby, proszę pani, obsługa hotelowa przyniosła.
3: To jest hotel czterogwiazdkowy na pewno?
2: No tak.
3: Polecano mi go. Nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic, dlatego jestem w szoku.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku Jankesa, Kawy i Wiktora. I wkręcaj znajomych na SK.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
5: To więcej niż jeden utwór na...

0: Cię w Esce.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Najlepszy polski hip-hop.
3: Największe rapowe hity.
2: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
3: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
2: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w Esce.
3: Rap 20 w Esce.
2: Każdy poniedziałek po 23.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
5: I po reklamie.
6: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Przypomnę, w nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Życia dwojga poszkodowanych nie udało się uratować. Sternika zatrzymano, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemczech. To nie koniec, zapowiada Donald Trump. Przypomnijmy, Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykańska obecność u naszego zachodniego sąsiada się zmniejszy. Ma to być reakcja prezydenta USA na krytykę wojny z Izraelem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza. W czasie powrotów z majówki policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Jeśli zdarzy się wypadek, szczególnie ważny jest korytarz życia.
7: Jeżeli mamy więcej niż 3 pasy ruchu, to prawa ręka sugeruje, że jeden pas w lewo, pozostałe prawe pasy w prawo.
6: Mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Służby przypominają też o tak zwanej jeździe na suwak.
8: Niektórzy właśnie wracają, inni może przedłużyli sobie weekend. Czy są tutaj tacy szczęśliwcy? Dla wszystkich na pewno zagram hity na czasie. Będzie Kungs i Galaxy, a do tego Sean Paul i Dua Lipa. No Lie, Mati Fuczyło, cześć!

16, na już prawie 17 minut po godzinie 16. Słuchajcie, szykują się zmiany w temacie samochodów i obowiązkowego wyposażenia, bo jak się okazuje, niektóre rzeczy do tej pory nie były obowiązkowe w prywatnych autach. Wielu z nas ma je w aucie i bardzo dobrze, a chodzi o apteczki. Szykują się zmiany w przepisach i one mają stać się obowiązkowe, także wsiadając do auta albo wysiadając z niego dzisiaj, można się upewnić, czy na pewno apteczka na swoim miejscu jest, a jak nie ma, to może można i warto o niej pomyśleć. Mel Smith i Stargazing, tak gramy.

0: pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
1: A ja jestem Jankes.
2: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.

0: Nastawiam się na deszcz, tak śpiewają dziewczyny z Lore. To ich wszystko jedno, wszystko źle. A patrząc na to, że mamy majówkę z wyjątkowo udaną pogodą, to akurat tym razem na deszcz lepiej się nie nastawiać, prawda? Ale no niestety nie mam najlepszych wieści. W połowie tygodnia podobno ładna pogoda powie już dziękuję, do widzenia i będzie deszcz. Radio SK. No to wtedy wszystko się spełni.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
2: Cześć, mówi Janusz Panasek z Logi Bank.
3: Tu Maryla Rodowicz.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
6: I Mrozu.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
8: Teraz masz je wszystkie w jednym radiu. W jednym radiu.
7: To jest właśnie SK2.
8: SK2.
7: SK2. SK2. SK2. Najlepsze polskie hity.

0: choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: 100 lat, 100 lat.
2: Jak tu nie lubić urodzin, skoro możesz zacząć je w takim towarzystwie?
3: Codziennie rano u Jankesa,
4: Kamy i Wiktora.
3: SK budzi urodziny.

0: dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
0: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na A2 w Łódzkiem. 4 osoby są ranne. Trasa w kierunku Warszawy nieprzejezdna. Między węzłami Wartkowice i Emila doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych i motocykla. Droga w stronę stolicy jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusję o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał w tej sprawie specjalną radę. Na te działania odpowiada premier Donald Tusk.
3: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
2: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób. Prezydent zapowiedział zaproszenie do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów. Po słonecznej majówce wystąpią deszcze i burze, zapowiadają synoptycy IMGW. Już w poniedziałek nad Polską pojawią się chmury. Na zachodzie oraz północy kraju możliwe przelotne opady. W nocy z poniedziałku na wtorek może popadać więcej. Wszędzie poza południowo-wschodnią Polską. A wtedy też pojawią się burze, to głównie na północy.
4: Już po 17 w majówkową niedzielę to ja chciałbym podsumować w skali od 0 do 10, jak bardzo udana to była i jest majówka. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze, a ja hity na czasie wysyłam. Damiano Dawid, The First Time. Mati Fuczyło to ja. Dzień dobry.

Akcent i Kylie. 18 minut już po 17 w niedzielę 3 maja, dzisiaj dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja właśnie i to jest piękne i bardzo ważne święto, ale zauważyłem w kalendarzu, że mamy dziś też inne dni, które składają się perfekcyjnie, bo mamy też Dzień Słońca i Dzień Bez Komputera i patrząc na to, co dzieje się teraz na ulicach w całej Polsce, to no faktycznie mam wrażenie, że Dzień Bez Komputera to dzisiaj świętujecie. Więc uważajcie na drogach, Tame Impala i Jenny Dracula, tak gramy.

0: to Igo i Bros.
1: A to jest Teska i 26 minut do 18 i patrząc na to, jakie temperatury są z nami od kilku dni, to można się prawie nabrać, że mamy lato. Z tego co widzę po zdjęciach i filmikach, które wysyłacie na eskowym Messengerze, wielu z was wybrało spędzanie majówki gdzieś w pobliżu wody, tam gdzie jest przyjemnie, na plażach, nad morzem, nad jeziorkiem, i zacząłem zastanawiać się, czy ktoś z was odważył już się wskoczyć do wody, bo coś mi mówi, że takie zanurzenie stóp na przykład może okazać się smutną weryfikacją tego lata. I wyjdzie z tego morsowanie.
2: Reklama.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
4: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
3: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
5: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
7: Sprawdź to.
6: Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez was numery.
7: A do naszego studia wbijają goście.
6: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
7: Głosujecie na sk.pl,
6: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
7: Rap 20 w Radiu SK. Zapraszam, Mati Fuczyło.
8: I po reklamie.

0: Oni o pływaniu, a my rozpływamy się w majówce i wcale się nie dziwię. BTS Swim, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Głosujecie na sk.pl jak zawsze. W piątek na pierwszym miejscu znalazł się Alex Warren i jego Fever Dream. Zaraz zagramy drugie miejsce ostatniego notowania. Bibi Rexa i Faithless będzie, a więc New Religion. Ja tymczasem się z wami żegnam. Za chwilę newsy. Mati Fuczyło. Dzięki. Radio. A propos pływania, to Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz też. Zagramy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl,
0: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
6: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
7: Sformułowanie Gen Z.
8: Pokolenie młodych.
9: Tak mówisz? Czy angielski znać?
6: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
10: No można się zakochać, nie?
11: Nie, no tak.
5: SK Reakcje.
6: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
5: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
6: Hanczak, zapraszam.
12: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
13: Minęła 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Po wypadku na

0: A2 w Łódzkiem dalej duże utrudnienia. Korek w kierunku Warszawy ma kilka kilometrów. Na trasie między węzłami Wartkowice i Emilia doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i motocykla. Ranne są cztery osoby, w tym 9- i 11-latek.
1: Dzieci przetransportowane do szpitala imienia Matki Polki w Łodzi. Kierujący motocyklem w stanie ciężkim śmigłowcem trafił do szpitala imienia Kopernika.
0: Mówi Bartłomiej Arcimowicz z Policji w Zgierzu. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym pasem. Służby zalecają objazd przez węzeł Wartkowice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ponad godzinę. Płonie kilkanaście hektarów lasu koło Częstochowy. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godzinie 13. W działaniach blisko 30 strażackich zastępów. Do akcji zaangażowano też samolot Dromader Lasów Państwowych. Porażka Huberta Hurkacza w finale Challengera ATP we Włoszech. Polski tenisista przegrał spotkanie z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. W światowym rankingu ATP Hubert Hurkacz znajduje się na 63. pozycji.

0: jeszcze jedna Eska do słuchania.
1: To jest właśnie Eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich

0: Odczytaj i uwolnij się od bólu.
1: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
2: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
3: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
2: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
4: Nie, Boże!
2: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
5: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
6: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Najlepszy polski hip-hop.
7: Największe rapowe hity.
2: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK.

20. Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce. Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w S. Rap 20 w S. Każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. I po reklamie.

0: Gorące.
1: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
0: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga! Wasz telefon może zadzwonić w każdym momencie.
2: Trzeba dzwonić po armaturę, albo ewentualnie wpisać się w grafik, żeby, proszę pani, obsługa hotelowa przyniosła.
3: To jest hotel czterogwiazdkowy na pewno?
2: No tak.
3: Polecano mi go. Nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic, dlatego jestem w szoku.
1: Nosel wkręca. Słuchaj codziennie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. I wkręcaj znajomych na SK.

0: Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show.
2: Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
1: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzia.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.
0: Halo, kochanie.
1: No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.